jak rozpada się ziemia pod stopami. Jak rozpada się ziemia pod stopami. Zażeni w ten

0: ti vogliono al telefono.
1: Sina dembe na mulundi na gumu na gumu na gumu sina cha kubola bannange nze nkolencha kakati. Sirina mama, sirina dembe, siri mucha tukoza, tufude chemisana, sirina, sirina, sirina dembe, siri mucha tukoza,